música od strachotnia label Pale Music International. Kolejny Steve Morell, znany człowiek. Dwa Eric D. Clark and The Scandals, of The Scandals jest Steve Morell. Dwa parciety czuchmy na tiach. To jest technik. Na tiach brałowe. Why Did You Do It? To była posłanutu. Selekcję transiło, zapoczyłaś z Jastem Małku.